Jak ryba bez wody, jak masło bez chleba, dobre sa mi nie wodí. Na prs.